mabilingayo kunyanga na kwa garambana mukudzokera na zvonedza uye mukoma wangu atasva basikoro hotera madzimai akamboramba ati vazi kushuga.

Zampelo Vicky. Ngora mkwashanga bindira. Ruako ruako muro. Uzadzinjaje zvatoiva.

takagurira kuvhi ndakagurira mugeto resakuva mutare idzingoma idzi taidzingwa dzichibuda ainzi majuke box kana kuti juke box ichibuda mubhawa mumatida tiri murocation ndibaba vamumwe munhu vanenge vaenda pajuke box wokanda mashere nawo muchimachine chainzi juke box osarudza venenzia apo.